0: Mir, kowe malah armune bokor kleru.
1: Bokong.
0: Ah, kowe tau.
1: Irwan,
0: armune melek klerune.
1: Wah. Batune keblet ae.